0: Ja, po szohanem. A nasz daj bukur. Ja po cofty.
1: O, bella donna.
0: Fajl, a mu da się kodin ci kanon, brat?
1: Maybe I'm crazy, maybe it'll drive me insane.
0: Club FM, Kaperadion. Kaperadion.